0: Ar fusta!
1: Parcă e un gantiner merie traja, mă sparveți tu clăseții cum care când raduie cioror talichie, hai că gan haortumă. Haortumă încăl habor hâmpachiră, Alex Avanesian ne. Haortumă patrasteți în sosii susaniană, înciunea în regavar, ierțeva vă rog, Iștvan Bora. Hai că gan raduie jamă ietere unenum amen șapat or, jamă dasniere chiți, mincev dasniere chiresun. Haortumă garoghe clăsel ughe ieterov raduie micin, alică utar iotanasun irec, hazar hairur utsun ut megahertz. Iere kercsani, kemanacik, mist hai, mist norhantibum.
2: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben lengyel nyelvi műsorunkat hallják.
3: Magazyn Polski, to publiczne radio węgierskie. Nadajemy audycję narodowości polskiej.
4: Dzisiaj najważniejsze święto tutejszej Polonii. Gościem audycji będzie pani Maria Felfyldi, przewodnicząca Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech. Ukazał się 165. czerwcowy numer kwartalnika Głos Polonii, najstarszego pisma polonijnego wydawanego na Węgrzech. Powiemy dziś o tym. Minęła godzina 13.30, jak zwykle o tej porze. Ze studia w Budapeszcie kłania się państwu Bożena Bogdańska-Sodojowa, a zza szyby reżyserki pozdrawia Helga Zilej. Rozpoczynamy!

0: Wiadomości.
1: Od 22 do 29 czerwca we Władysławowie nad Bałtykiem odbywają się wakacje z Bogiem, których organizatorem tradycyjnie jest Polska Parafia Personalna na Węgrzech. Dzień Węgierskiej Polonii odbywał się będzie dzisiaj, czyli 27 czerwca w Budapeszcie. O godzinie 14 rozpocznie go msza święta w Bazylice Świętego Stefana, a o godzinie 15.10 przejście w asyście orkiestry Dentej Andropol do Centrum Kultury Orontis, gdzie odbędzie się uroczysta gala wręczenia nagród. Więcej na ten temat w dalszej części audycji. Od 21 do 27 czerwca, czyli do dzisiaj, uczniowie ogólnokrajowej uzupełniającej szkoły polskiej przebywali na dorocznym obozie językowym w Balatonfenywesz. 27 czerwca z udziałem Polaków Dzień Narodowościowy odbywał się będzie w 17 dzielnicy Budapesztu. 28 czerwca o godzinie 11.45 Stowarzyszenie Katolików Polskich pod wezwaniem św. Wojciecha i Polska Parafia Personalna na Węgrzech oraz Stowarzyszenie Kombatantów 56 roku, oddział na Kybani, organizują spotkanie upamiętniające 70. rocznicę wybuchu w Polsce poznańskiego czerwca 1956 roku, które odbędzie się przy kopijniku znajdującej się przy Kościele Polskim w Budapeszcie. Polskie Stowarzyszenie Kulturalne imienia Józefa Bema na Węgrzech serdecznie zaprasza do salonu muzycznego na koncert Odcienie klarnetu. Data 28 czerwca, czyli jutro, godzina 17. Miejsce siedziba stowarzyszenia Budapeszt 5 dzielnica ulica Nador 34. Do 30 czerwca w siedzibie NEB w Budapeszcie można oglądać wystawę zatytułowaną Zniszczone miasta Poznań-Budapeszt 1956, która została przygotowana w językach węgierskim, polskim i angielskim. 4 lipca o godzinie 18 na Wzgórzu Zamkowym w Budapeszcie na tarasie Savoya odbędzie się koncert tradycyjnie organizowany przez Polski Dom Kultury na Węgrzech, a tym razem wystąpi Luka Mazur Quartet. 26 w ostatnią niedzielę lipca odbędzie się tradycyjny doroczny odpust na ruinach najstarszej polskiej wsi na Węgrzech, czyli w Derenku. Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie imienia Jana Olszewskiego ogłasza nabór wniosków stypendialnych w ramach zadania publicznego pod nazwą Program Stypendialny Plus Aktywny Student. O stypendium mogą ubiegać się m.in. studenci z Węgier. W dniach od 27 lipca do 7 sierpnia uczniowie ogólnokrajowej uzupełniającej szkoły polskiej na Węgrzech przebywali będą w Borach Tucholskich na obozie językowym organizowanym wspólnie ze Stowarzyszeniem Klanza. Przez całe lato, aż do 22 września, Polski Dom Kultury na Węgrzech, oddział Oheď 11, zaprasza do budapesztańskiego Domu Polskiego do oglądania wystawy fotograficznej Żywe obrazy pochodzącej z zasobów Fundacji 9 Sił. Ciekawy letni program w Segedynie od 12 lipca do 16 sierpnia z udziałem polskich zespołów ludowych odbywał się będzie w Segedynie przed miejscowym muzeum Festiwal Narodów Europy. I tak 12 lipca będzie występował zespół pieśni i tańca Pogórzanie ze Strzyżowa. 15 lipca zespół ludowy Baldrzychowice z Baldrzychowic. 19 lipca Krotoszanie z Krotoszyna. 26 lipca Międzyszkolny Ludowy Zespół Krakowiak z Krakowa. 9 sierpnia Zespół Pieśni i Tańca Leliwa z Leżańska. I 16 sierpnia Zespół Pieśni i Tańca Chludowianie z Chudowej. Do 26 września w Muzeum Świętego Stefana w Sejczesz Fejerwar można oglądać wystawę poświęconą Janowi Pawłowi II. No i kolejne informacje dla spacerujących. Na ogrodzeniu ambasady polskiej w Budapeszcie przez całą dobę można oglądać fotograficzną wystawę plenerową przygotowaną we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną pod hasłem 4 pory roku. Wystawę plenerową ambasady polskiej oraz Polskiej Organizacji Turystycznej plansze Polska Nieoczywista przez całe lato można oglądać na płocie Domu Polskiego w 10. dzielnicy Budapesztu, przy rogu ulic Kyr i Ohedzi. A na wystawę tę zaprasza Polski Dom Kultury na Węgrzech. Tyle bieżących informacji. 27 czerwca, czyli dzisiaj w Budapeszcie, za około 80 minut w Bazylice Świętego Stefana rozpoczną się uroczystości Dnia Polonii. Mówi przewodnicząca Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech, Maria Felfeldi.
0: Jaki był rok? Właśnie myślę, co powiedzieć. Raczej bardzo dobry, bardzo owocny. Przede wszystkim, co jest chyba najważniejsze, szczególnie dla rodziców posiadających dzieci w wieku szkolnym, udało nam się zdobyć dodatkowe pomieszczenie dla naszej szkoły. Szkoła się wspaniale rozwija, ma coraz więcej uczniów. Doszło do takiej sytuacji, że pani dyrektor musiała odmawiać przyjęcia dzieci, ponieważ brakowało już miejsc. Bardzo się staraliśmy znaleźć dodatkowe miejsce. Mamy, szkoła już zawarła umowę z pobliską szkołą węgierską na Kubani. To jest tutaj po sąsiedztwie. Oczywiście chodziło nam o to, żeby to było blisko. Mamy tam miejsce dla dodatkowych 40 uczniów. Dzięki temu też mamy więcej miejsca dla przedszkola. Mówię o tym w pierwszym rzędzie, bo były jeszcze inne bardzo ważne wydarzenia, ale dobro szkoły leży nam wszystkim bardzo na sercu. Mówię nam wszystkim, to znaczy i Polonii, i tutaj urzędowi, dlatego to jest punkt, który bardzo się z tego cieszymy, że to się udało załatwić. Będziemy mieli też okazję być dumni z naszej szkoły. 6 dzieci z naszej szkoły otrzymają nagrody, czyli znowu punkt dla nas, dla naszej szkoły i dla rodziców i dla dzieci tej szkoły. Wybieraliśmy nowego rzecznika, znaczy nie wybieraliśmy, ale ustalaliśmy listę do wyborów na rzecznika naszej narodowości. Jak już też Państwo wiecie, została naszą nową rzeczniczką pani Iwona Todt. Bardzo się z tego cieszymy. Młoda, operatywna osoba i już mamy dla niej całą listę rzeczy, które będziemy wymagać, żeby załatwiła.
1: Jak Państwo sobie wyobrażacie współpracę z nowym rzecznikiem? Czego oczekujecie w nowych warunkach od niej?
0: Oczekujemy bardzo dużo. Myśmy już z Iwoną wielokrotnie tutaj i na walnym zebraniu omawiali te sprawy, jakie sprawy są dla nas priorytetowe, żeby o nich myślała. I sądzę, że współpraca będzie się układała bardzo dobrze, tym bardziej, że Iwona Todt współpracowała poprzednio, była członkiem samorządu ogólnokrajowego, kiedyś stołecznego, kiedyś dzielnicowego, czyli ma doświadczenie w sprawach samorządności, a jako członek Polonii z matki Polki, tym bardziej czuje też, co jest dobre dla całej Polonii, nie tylko dla samorządów. Natomiast ten okres jest teraz wyjątkowo trudny dla nas wszystkich, myślę o wszystkich instytucjach polonijnych i samorządowych, ponieważ nowy rząd jest w trakcie formułowania się. Myśmy pewne postulaty już przekazywali, ale sądzę, że na ich rozpatrzenie możemy poczekać do jesieni, bo sami Państwo rozumiecie, ale raczej sądzimy, że te postulaty, które dla nas są ważne, że będą pozytywnie załatwione, tym bardziej, że jak cała Polonia wie, nastąpił taki pozytywny przełom w stosunkach polsko-węgierskich, więc liczymy, że i my z tej okazji będziemy mogli skorzystać.
1: Dzień Polonii, może troszkę szczegółów?
0: Po pierwsze chciałabym zauważyć, że scenariusz, czyli cały program tego święta na to mówię zupełnie zgodnie z prawdą, na życzenie Polonii jest prawie taki sam jak w ubiegłym roku. W ubiegłym roku pytaliśmy członków Polonii, jak sobie życzą, czy koncert muzyki klasycznej, czy recytowanie wierszy, co by chcieli. I wszystkie osoby, z którymi rozmawialiśmy, oprócz jednej, proponowały, żeby powtórzyć, że orkiestra dęta, że przemarsz, bo ma to takie znaczenie integrujące. Wszyscy się cieszą, że mogą na ulicy pokazać, jak nas jest wielu, jak się cieszymy z naszego święta. Oczywiście bardzo ważnym punktem jest msza w Bazylice, która podkreśla wagę tego święta dla nas. A później, oprócz przemarszu, który jest, no to tutaj chodzi nam o rozrywkę, to żeby było wesoło i miło dla całej Polonii, mamy rozdanie nagród, to jest bardzo ważne. W tym roku laureatami są nasz ksiądz, nasz proboszcz, ksiądz Grzelak. Tutaj absolutną większością głosów został wybrany. Drugą nagrodę otrzymuje małżeństwo Fularów za ich wieloletnią działalność dla Polonii. I tu chciałabym powiedzieć, że dla mnie szczególnie ta nagroda jest ważna, ponieważ doceniamy tu pracę nie tych, którzy pełnią jakąś funkcję. Są działaczami na świeczniku. podwórku, tylko osób, które spokojnie, po cichu, w szarej strefie, że tak powiem, uprawiają tę działalność, uczestniczą, pomagają, doradzają. Te osoby są zwykle mniej widoczne, a od nich zależy dobre działanie Polonii.
1: No i będzie, proszę Państwa, jeszcze koncert chyba orkiestry tej, która przyjedzie tam na miejscu w Centrum Kultury.
0: Oczywiście. Będzie koncert, będzie występ solistki, młodej solistki z Polski i w tym roku mamy miłą taką niespodziankę, że wreszcie po paru latach będziemy mieli okazję gościć przedstawicieli Polski. Przedstawicieli Polskiego Senatu i Polskiego Sejmu potwierdzili już swoją obecność. Oczywiście potwierdził swoją obecność też nasz tutejszy chargé d'affaires i pan konsul, ale na to oczywiście liczyliśmy. Natomiast przez parę lat nie mieliśmy nigdy gości z Polski. Ograniczało się najwyżej do przesłania listu z gratulacjami, a tutaj mamy przewodniczącego Komisji do Spraw Polonii, Komisji Senackiej i przewodniczącego Komisji Sejmowej.
1: Pan prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska, pan Ponisławski.
0: Tak, jesteśmy bardzo wdzięczni. On był pierwszy, który potwierdził. Natomiast wszystko wygląda tak pięknie. Mamy mały problem, ponieważ byłoby nam miło, gdyby ze strony węgierskich władz ktoś wziął w tym udział. Ale zrozumcie Państwo, w tej chwili jest to bardzo trudno załatwić, ponieważ większość, tak na przykład jak sekretarz stanu, którego będziemy prosili o uczestnictwo, on dopiero 2 tygodnie, pan Heidl, jest sekretarzem stanu i mamy nadzieję, że dotrze do niego jakoś to zaproszenie, ale jeśli nie i nie będzie go, to nie dlatego, że wiedział i odmówił, tylko w tej chwili z częścią rządu utrudniony jest kontakt, nie dlatego, że oni utrudniają, tylko dopiero się formują.

0: pozwólcie Państwo, że na chwilę pochylę się nad tegorocznymi laureatami nagród polonijnych. Nagrodę świętego Władysława w 2026 roku otrzymał ksiądz Krzysztof Grzelak, który od 2014 roku pełni posługę duszpasterską w polskiej parafii personalnej w Budapeszcie. Od początku pracy na Węgrzech z pełnym oddaniem służby węgierskiej Polonii nie tylko w Budapeszcie. Jest obecny we wszystkich większych ośrodkach polonijnych na Węgrzech. Przez parę lat ksiądz Krzysztof prowadził domowy kościół, czyli spotkania dla małżeństw polonijnych. Wraz z siostrami misjonarkami ksiądz Krzysztof służy pomocą duszpastersko-społeczno-charytatywną. Ksiądz Krzysztof Grzelak jest honorowym członkiem zarządu Stowarzyszenia Świętego Wojciecha i aktywnie uczestniczy we wszystkich imprezach polonijnych. Co jest bardzo ważne, w 2026 roku w listopadzie świętować będziemy stulecie poświęcenia naszego Kościoła Polskiego, który stanowi nasze polskie dziedzictwo narodowe na Węgrzech. Od początku służy Polakom i ich rodzinom. Ksiądz Krzysztof od 12 lat nieprzerwanie służy w naszym kościele. Nagroda świętego Władysława jest podziękowaniem i uhonorowaniem wielu lat pracy księdza proboszcza na rzecz naszej polonijnej wspólnoty, a zarazem symbolicznym podziękowaniem skierowanym do wszystkich polskich kapłanów posługujących w tym kościele. Do nagrody za zasługi dla węgierskiej Polonii nominowano państwa Wiesławę i Gyulę Fularów. Jako polsko-węgierskie małżeństwo od 1974 roku zaangażowani są w życie polonijne na Węgrzech. Na początku w Stowarzyszeniu Kulturalnym imienia Józefa Bema, z chwilą powstania Stowarzyszenia Świętego Wojciecha i Polskiej Parafii Personalnej, od początku małżeństwo Fularów zaangażowało się w pracy na rzecz Polonii w dzielnicy Gdybania. Pani Alina była też członkiem zarządu stowarzyszenia. Obydwoje zaangażowani byli w organizację polonijnych pielgrzymek i wyjazdów integracyjnych w obu stowarzyszeniach. Po utworzeniu samorządów mniejszościowych na Węgrzech, Gyula Fular był członkiem samorządu narodowości polskiej w Biatorbágy, a następnie dwie kadencje pełnił funkcję członka ogólnokrajowego samorządu wówczas mniejszości polskiej. Od chwili powstania chóru Świętej Kingi, od 20 lat, państwo Fularowie są aktywnymi członkami chóru. Oprócz tego oboje są aktorami w polonijnym teatrze Nasza Grupa Teatralna. Zacnym laureatom serdecznie gratulujemy. Dzień Polonii, Dniem Polonii, a potem zaczyna się lato. Jakie Państwo macie plany na lato?
1: Jak zwykle, oczywiście odpust w Derenku, bardzo, bardzo ważny. Mamy też jak zwykle wspomnienie Boglarczyków w sierpniu. W tym czasie szkoły, obie szkoły i samorząd 18 dzielnicy organizują językowe obozy w Polsce, czyli dla dzieci też lato jest zapełnione polonijnymi programami. I już we wrześniu zaczynamy normalną pracę. Planujemy w tym roku dużą konferencję na temat patriotyzmu i spotkanie na temat mediów polonijnych. I tutaj też taki miły akcent. Państwo często pytali o nasz ośrodek wypoczynkowo-edukacyjny. No to ja mogę wreszcie z dumą mówić, że Mazurek bardzo się spisał finansowo, to znaczy nie musieliśmy dokładać do utrzymania po raz pierwszy. Mazurek zarobił na siebie, nawet zarobił na tyle, że z zarobionych pieniędzy może organizować programy kulturalne.
0: Czy mamy rozeznanie, na ile Polonia wyjeżdża do tego, a na ile są to goście ze świata?
1: Jednak młode kierownictwo pani Weroniki, żeby do szerszego grona odbiorców dotrzeć. Polonia korzysta z tego ośrodka, to głównie, jak widzę, mniej seniorzy, na co bardziej liczyliśmy, natomiast rodziny z dziećmi. Turyści nie tylko przybywają z Polski, ale z innych krajów też i tutaj nasz Mazurek uczestniczy zawsze w tym, żeby jeżeli można dostarczyć informacji, jakie znaczenie ma dla nas Balaton Boglar, żeby tych, którzy pierwszy raz są na Węgrzech albo pierwszy raz Balaton Boglar, żeby żeby wiedzieli, dlaczego właśnie tam mamy taki ośrodek, że jest to historycznie, emocjonalnie dla nas bardzo ważne miejsce.
0: Sama końcówka sierpnia jeszcze, zwyczaj spotykania się byłych Bodlarczyków, proszę Państwa, w tej chwili już bardzo niewielu potomków Bodlarczyków żyje.
1: Jak wspomniałam, to jest w naszych planach wspomnienie Bodlarczyków. Będziemy oczywiście to organizować razem z tamtejszym stowarzyszeniem.
0: A skoro jesteśmy przy lecie, a mianowicie w ostatnią niedzielę lipca w Derenku, na ruinach najstarszej polskiej wsi, odbywa się tradycyjnie odpust. Kto w tym roku organizuje odpust? Bo słyszę również o pewnym wsparciu z Polski.
1: Marszałek województwa obiecał pomoc finansową właśnie dla odpustu w Derenku. Natomiast głównym organizatorem już od 3 lat jest Stowarzyszenie Spuścizny Derenku. To było bardzo ważne. Kiedyś organizatorem był samorząd ogólnokrajowy. Ogólnokrajowy nadal uczestniczy finansowo.
0: A jak wyglądają sprawy, które od lat są wiecznie aktualne i wiecznie trudne do załatwienia? A mianowicie chodzi o tereny, na których jest cmentarz najstarszy, jakby nie było, polski cmentarz na Węgrzech. 2000 dusz tam spoczywa. Gdzie znajdują się ruiny dawnej szkoły? Jak ta sprawa, w którym momencie ona jest?
1: Pani też wie, że to od lat próbujemy załatwić. To jest po prostu śmieszne, bo to była walka z wiatrakami. W tym roku mamy już, nie jest to milowy krok, ale jednak jest jakiś krok. Jesteśmy tuż od sprawy rozwiązania opieki samorządu nad cmentarzem w Derenku. Uwieńczeniem tego jest też ufundowana przez samorząd ogólnokrajowy ogromna tablica informacyjna o cmentarzu w Derenku, o spuściźnie Derenku. Ona będzie umieszczona w Sygliget przed domem informacji turystycznej, żeby każdy, kto tam przyjeżdża, widział, że warto jeszcze trochę dalej się pofatygować i tam jest bardzo dla nas, dla Polaków ważne miejsce.
0: Nasz teren leży na terenie Parku Narodowego i to są określone przepisy, wymogi, zwyczaje.
1: Stąd właśnie przez lata ciągnie się ta sprawa, ponieważ Park Narodowy przekierował nas do Funduszu Ziemi Narodowego, Fundusz Ziemi do Leśnictwa i każda z tych instytucji, korzystając z tego, że może zepchnąć sprawę na inną. Parę lat to trwało, ale ja powiedziałam, że wszystko jedno, niech trwa 50 lat, ale nie ustąpimy. Odrzucali wniosek, ponawialiśmy. Ta instytucja, nie to inna. Także teraz widzę, że jakoś sprawa się ruszyła. Myśmy parokrotnie powoływali się na to, że przecież nam nie chodzi o to, że dostaniemy na własność kawałek ziemi, tylko żebyśmy mieli prawa do opieki nad tym. Prawa do inwestowania. To jest też jeszcze jedna z tych rzeczy, które nasza rzeczniczka na tej długiej liście naszych próśb ma do załatwienia.
0: Również słyszymy, że dofinansowanie, które narodowości otrzymywały, będzie mniejsze.
1: To właśnie z okazji Dnia Polonii chciałabym powiedzieć, że współczuję wszystkim organizacjom polonijnym, samorządom, które czekają na obiecane fundusze. Mówię dlatego współczuję, bo my jesteśmy w tej samej sytuacji. Ogólnokrajowy samorząd też działa na zasadzie pisania konkursów. To nie jest tak, że jest kupa pieniędzy, z których sobie robimy co chcemy, tylko musimy pisać konkursy. My też czekamy na odpowiedź. Jest to wyjątkowo nieprzyjemna sytuacja, ponieważ wiele organizacji, na przykład wiem, że tak było z BEM-em czy ze Stowarzyszeniem pod wezwaniem Świętego Wojciecha, pisało konkursy na wydarzenia, które mają się odbyć w czerwcu, w lipcu, albo się już odbyły w maju, natomiast pieniądze jeszcze i umowy nie przyszły. Otrzymaliśmy oficjalne zawiadomienie od Ministerstwa Kultury, że mamy czekać, ponieważ odbywa się podobnie jak w Narodowym Funduszu Kultury Węgierskim, też kontrola nad funduszami Betlengabor. Niestety jest to bardzo nieszczęśliwa sytuacja. Ta kontrola trochę potrwa. Obiecano, że pewne tematy, szczególnie wydarzenia, które chcieliśmy organizować latem, będą miały priorytet w wysyłaniu pieniędzy, ale wszystkim współczuję, ponieważ dla organizatorów jest to ogromny stres. Przyjdzie, nie przyjdzie, kiedy przyjdzie, czy po fakcie. Natomiast wytrzymajmy ten rok. Pewnych rzeczy bez pieniędzy nie idzie zrobić, ale bardzo wiele można zrobić. Jeżeli planowaliśmy imprezę, na którą nie przyszły pieniądze, załóżmy, na wspomnienie Bodlarczyków, to spotkać się i tak możemy. Ważne, żebyśmy byli razem, żebyśmy pamiętali o naszej tradycji, a jeżeli przy okazji nie będzie wypitki i tańców, to też się z tym pogodzimy. Ważne, żebyśmy my pamiętali i żebyśmy potrafili uczcić ważne wydarzenia, nawet niestety bez funduszy. Rozumiem, że są takie projekty, których bez pieniędzy zorganizować nie idzie, jak wyjazd do Polski z dziećmi, jak zorganizowanie dużego koncertu, ale wytrzymajmy. Mam nadzieję, że potem będzie już tylko lepiej i to jest to, czego życzę całej Polonii. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo, a moim i Państwa gościem programu Czwartego Publicznego Radia Węgierskiego była Pani Przewodnicząca Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech, Pani Maria Felfeldi. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: Ukazał się 165. czerwcowy numer kwartalnika Głos Polonii, najstarszego pisma polonijnego wydawanego na Węgrzech, a w nim co wiemy o postaci i kulcie świętego Władysława. Urodzony gdzieś w Polsce z polskich węgierskich królewskich przodków monarcha jest patronem węgierskiej Polonii. Staramy się odpowiedzieć na pytanie, czy święty Władysław jest patronem na dzisiejsze czasy. Obchodzimy kolejny dzień Polonii, której kondycja tak naprawdę zależy od nas samych, od tego, czy dorównamy prezentowanej na okładce Głosu Polonii prężności i sile płomienia świętego Władysława, płynącego ze świecy świętego Władysława w Kościele Polskim, a także zrozumieniu barwności i wielokulturowości patrzącego na nas z ikony węgierskiego artysty, naszego świętego Władysława. Wiele się dzieje w naszym polonijnym życiu. Mamy nową rzeczniczkę polskiej narodowości w węgierskim parlamencie. Węgry mają swojego reprezentanta w nowo powstałej Radzie do spraw Polonii i Polaków za granicą przy prezydencie polskim. Odbył się Dzień Polsko-Węgierskiej Przyjaźni, za nami 32. Polska Wiosna Filmowa. Wydano nowe książki, otwarto ciekawe wystawy. Wspominamy osoby, które odeszły. Zaglądamy pod przyjazny krzyż południa, piszemy o tym, dlaczego powinniśmy pamiętać o żołnierzach wyklętych, ale także o aktualności myśli zawartych blisko 140 lat temu w powieści Michała Bałuckiego o burmistrzu z Pipidówki. Tak więc jest co czytać i nad czym rozmyślać.

0: audycja powstała w MTWA w 2026 roku na zlecenie spółki akcyjnej non-profitowej Duna. W imieniu Tunde Troja Energy Gamerszy, kierownika produkcji Helgi Zila i realizatora akustycznego, żegna się z Państwem autorka i mówiąca te słowa Bożena Bordańska-Sodojowa. Można nas słuchać ponownie ze strony internetowej mediaclip.hu. Do usłyszenia.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Emisszia Pozsellana.